KYUK 640 AM Mam Drehmi Ni Jugnaluku 91.9 FM Agun Anyarami KCUK 88.1 GBAC KWTB